0: pa ti tole?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ubjelo, moja ljubavi, vidim te v ubjelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.